tindewa chogara no kama ngini ngokuti ngama ndiona nokwanisa kuti kuja ndiona nokwanisa kuti kuwerantha ndiona notikwanisa kuti pangira zvekushoni tingagara no kama ukama nokwanisa kuti besa zviro zvizinji nekudai tosinandikana kuriremeje zvekushoni tichikwanisa kugara no kama hwedu Basi nyamasi noima nguwa hapa ni mlavu na zina shitine wacho wana wadogo. Sera nushoni, pikira nushoni, chirongo wacho ndumuri. Bye.